ty, nim go skram, nim red, chrystasame, nim mo starb, nim rekom, nim mo zongst, nim rysht, alejo.